Radio Carjora ratum la pona por. Hemaring jagilun hanri bongolon nangatum arjilong iktanglo. La ponsi karbilun barim kirot ke parjua jamek ke kangtoniklo.